0: num ni nyamsam wonton ma nipa wo ni fie dum otwe ensese opemfo num fda age adwadie kra to yato
1: jagaphobites
2: ensana lubina shano manabo
3: ensa bain no
4: amuzu bites
3: wose
4: amuzu bites
1: amuzu bites